ho atenyie. Afurumu a ontimi nkasa de onipa ne kasai si odiifoɔ no nkwase asɛm no kwan. Yeinom yɛ mmura a nsuo ni mu, suwisia mframa bɔ huu de korɔ. Wɔn na wɔde esum kabikabi asie wɔn, na wɔkeka konkosɛm a hwii ni mu, nam ɔhonam akɔnnɔ mu de ahohwisɛm daadaa wɔn a wɔdwane firi wɔn a wɔbɔɔ nnaadaa bra no mu nkyɛreeɛ. Wɔhyɛ wɔn adehyedie ho bɔ, na wɔn adeɛ, wɔyɛ ɔprɔnko a, ɛfiri sɛ, deɛ adi obi so nkonim no, ɛno na ɛyɛ no nkoa. Na sɛ wɔnam Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so dwane wiase fi, na wɔtoatoa wɔn mu bio di nkugu a, wɔn akyiri asetena adane wɔn bɔne akyɛne kane deɛ no. Na anka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔanhunu tenenee kwan no, kyɛn sɛ wɔahunu na wɔadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no ho, na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ. Ɔkraman san kɔ ɔno ara ne fie ho bio. Ne prɛko a wɔadware no no, ɛsane kɔ n'atɛkyɛ a